Pana Czemienczyno, Bob Betschich, Gessen Predeżno Prajwa, Wiedro Dżensa, tu chwilu mamy 6 stopniu wąka, ale to są oprodzie trochu zimniejszo czuje, tak jak szpyto, tak jak krótko nad nulu było. Kietro pomene zimne po takim, ale szako mamy też lodu chmurzu jeszcze tu chwilu, a tu czas, nie? A gdyż pola dam takle na dżensniejsze maksymalne temperatury, to leża takle pola niedzie 10 stopniu, deszczuwa co też, 10, 10 może, a gdyż poladamy na sredu, potem to z tym deszczykom dalej pędzie, 14 stopniu za jucyszu sredu są przypowiedzenia. A jedno maczcie, to też są budostali, kiba za to pola was docowa tak niebieszy, ale tu wiem jeszcze, ja so czera krótko do napu pęczyć zapoczało tak jara rimać, a potem deszczować. Also ja osobiście szak to lubuju, truzy znać so spieszny nuc. Dobranie, przyje serbski rozwoz. Cynacze popyczyć, mieste mnie.

0: Dobre dzieci, dobre ranie. Šta sa podľa vás podôža takhle koha? Svodkošče? Abo šon možne druhý čikot? Co tam podľa nekotr snáč tiež naromadží? Veľa vesela dženca s vašimi přečelemi a doaškami v šuli abo pistovarni.
1: Vdovolu so zesnach moj, do živenia svoje džilich moj. Zbożony chcę każdy być, riany czas mój mijach moj, nie z mój swych upach sejs lubi woj.

0: czekać.
1: Boże, mnie sej brajach boj. Na telefon batkać.
0: Mienie mój, so dzielich mój.
1: Dzień styska so mi. Tak zlie po tebi. Hacz zabudu cię.

0: Wa prenje przedstajenje budże 18. junia. No a gratunia woniuje w obory słonej bożci mać do klietuszyje nazymy dotwarena być. To prajczera budyski wyszy mieszczanosta Karsten Vogt przy Swiedzińskim zarywie. Twa nowego domu, kotrymż zmija w obonicy nadczasne wyłotowanie a miestna za ci jeździ dwa, ma doromady 3 miliony euro płacić. Pieniądze za projekt dadza miasto Budyszyn, kajsztyż w okres a kraj. Dobrowolna woniowa w obora swoni bożci ma 29 członów. Lica pri nich cioch miesacach su oni w Užicu wielki minie skocza tutora lihač loni samsym czasu. 1,8 mortwych zwieriatu je wielczy fachowy wotriat przy krajnym przyrodowym zaredze pri nim kwartalu obkrucił. Od januara do mirca 2025 by to ponad tomu 106 wódzu, kozu a drugi zwieriatu kisze wielk moriu. Między nimi byś u niko trepady z jara wele zakusanymi zwieriatami. Najwiacej wielku je niemski żywy Braniborski a Niżo-Zakski, na trzecim miejscu je Zakska. Hamorska gminska rada planuje ponowienie tamniejszeje swobodnie wyższeje szule. Wczoraj je miestru im nadawki za elektrotechniku, typienie, przewietrenie a sanitarne przyprawy rozdzieliła. Szula je dodzierżana w osobie delnich poskodach, aż też nastupa typienie a sanitarny obwóg. Klitu maja planowania w odzamknięne być, hać do 2009 a 2023 potom twarić. Hamorska gmina nadzija są na niekak 400 cinače euro z pysiłanskich sredków z komunalnego budżetu Zakskie. Niemska a polska železnica chce te puczowanie po susodnym krajom aj wolożyć. Planowany je železniski zwisk mez Kočebusom a 150 km zdalenym šleskim miestačkom Legnica wutwarić. Kež rozprawia delnosabski rozwoz maja od 13. decembra prinje čahi direktne mez miesto maj jeździć. Sydom zwisku w obdzień, dokuż do smira je planowane, čara, kotra švedže tu kvilu od Legnicy przez Žagajn a Žary do Barša, chcedža hač do Kočebusa podlešić. Jezba traje niż do miny hać 2,5 godziny, z tym woluża też puczowanie do Wrocławia. A to byś upowieszcze, kiedyś namakacze też na internetnych stronach a naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A tu Budyszynie je, runy jeszcze kietro szyre, wotrania maso słońca z blakami wódrapać, znamieńcza wiedra riowiescza, pożdżiszo zaso pomroczene, z blakami szwihele, kietro wieci kojte, a samo z niekotrymi rimaniemi tyś dżęcaj znoa, żywe slibro chyba so mes 9 a 12 stopniemi.
2: Jeden mobilny wyskacz z tej we jitru, niemscy mylstrych na smir. Kamenc.
3: Dobro jezbo przyjemo je 4 po na posedmiše.
1: Serbski rozvoz.

0: лічу.
1: Народне меншине. Ще тобіжо віджеті. Тобіжо віджеті.
2: W Polskiej bydli po trochowaniach wiercać 23 tysiąc Romu. Przeważnie sydla woni w regionie Małopolska na jugu kraja wokoło Krakowa. We mieście Tarnów w ukodnie Krakowa maja muzee, który winuje się na cele osobite ważne ludy Romu. Justyna Michniukowa a Janek Wocza rozprawiataj.
3: W Tarnowie, niedzie 100 kilometrów wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim w otobrychu 1997 osobitu ustajenců Polski, kotraż by winowana Romam. Sobu organizował a zestajał je u polski ludowitnik a romologa Adam Bartosz, kisie iż otedy o zromadzenstwach Romowe Polski sledził.
4: Wówczas muzeum nasze
5: Tedy rozsudzi so nasz muzej tematiku Romu jako ważny obstatk do swoich ustawków przyuzać. Potem započachmy z natwarom zbiorgi, na kotryż zakładzie nastał lecze 1990 prynia trajna ustajenca świata. Ona jest so do dzięcniejszego wiace kroczwe szelakorych wariantach przedziałała, a prezentuje so dalej z titlom Cyganojo, Roma a Kultura.
4: Historia i kultura.
3: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiej w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementami ich kultury. To mogli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyśnie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartosz, on był od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który zoprawdził w 1906 a 90. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
4: To był taki rekonstruowany tradycyjny, rekonstruowany tabor cygański.
5: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczomarze wiacore dny po kraju, a wopyta szelake miejsca we wokolinie, gdzie są masowe ruły Romu, ki stachu sa z oporami nacjonalsocjalizma. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miejscnościów, a w biolet sme je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
4: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
3: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszitkownych romologicznych temach, a o tukwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszako dzięca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. W liczbie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż do pieniędzy buda.
2: W Tarnówskim muzeju, kiedy winuje się so przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w Polskiej rozprawieszta Justyna Michniukowa a Janek Wocza. Media TCRD namakacze miestrujem też dokumentację o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTube je film serbskiego żurnalista Danka Handryka o Romach w Słowackiej wozywene.
1: Narodne menšiny. Wszystko, co wiedzieliście.

0: w mej šo rozšak, če je tež naše ľubovane skočata sú samo v nocach popuču, kočky vodce mjauča a beča a ptačky fifola. A ja pola nás podľa dúry předomom, tam je sa zaso taká rečenca zadobila dvaj dnaj, tam hižo leží a když je svoju starú kožu zubila, potom bude zaso celé spešne preč.
1: V nadmorským klubie v letňu noc przewiewny dress code, spontan lat. Gładkie ruchy ciała się skrzą. W selekcji mają tłok.

0: skończnie na wieczo.
1: Miso, jara lubi, tylko się możemy tyle tu rajkać, a szumpać.
0: Dobre ranie, Buzica.

0: не менше з ще той жовіжені.
1: W Polskiej bydli po trochowaniach wiatrze hacz 20 tysac Romu. Przeważnie sydla woni w regionie Małopolska na juhu kraja wokoło Krakowa. W mieście Tarnów w ukonie Krakowa maja muzee, kotro szwinuje są na osobite ważne ludy Romu. Justyna Michniukowa a Janek Wocza rozprawiataj.
2: W Tarnowie, niedzie 100 kilometrów wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim w otobrychu 1970 osobitu ustajeńcu polskiej, kotraż by winowana Romam. Sobu organizował a zestajał je polski ludowitnik a romologa Adam Bartosz, kisze iż otedy w zromadzieństwach Romowe polskie sledził.
3: Wówczas muzeum nasze
4: Tedy rozsudzi so nasz muzej tematiku Romu jako ważny obstatk do swoich ustawków przyuzać. Potem započachmy z natwarom zbiorgi, na kotryż zakładzie nastał lecze 1990 prynia trajna ustajenca świata. Ona jest so do dzięcniejszego wiace kroczwe szelakorych wariantach przedziałała, a prezentuje so dale z titlom Cyganojo, Roma a kultura.
3: Historia i kultura.
2: Przelatka pokazuje stawiznę Romu. Od czasu ich odkada z indyjskiej w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementam ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyżynie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartosz, on by od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który złoprawdził się w 1996. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
3: To był taki rekonstruowany, tradycyjny, rekonstruowany tabor cygański.
4: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczomarze wiacore dny po kraju, a wopyta szelakie miejsce we wokolinie, gdzie są masowe ruchy Romu, kich stachu są z oporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miejscnościów, a w biu lat smy je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
3: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętnili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
2: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną Tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszczególnych romologicznych temach, albo tu chwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszak odzięca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. W liczbie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż do pieniędz buda.
0: Narodne mniejszyny. Zrze to niżo wiedzieli.
1: W Tarnowskim muzeju kiszwinuje so przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w polskiej rozprawiaszta Justyna Michniukowa a Janek Wocza. W mediatece ARD namakacze mestrujem dokumentacje o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTube je film serbskiego żurnalista Danka Handryka w Romach w Słowackiej wozewene. Jednacze po napodżuje Czechia.

0: Wobwódniku, jo jana miertingowa ho spiwała. Ale co gabaretne błota wici nie byli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, z wodnym mużom a błódnikom? A co by było z obydlarjami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjdący tydzień k świetkam. Jeden bogaty przedezesza przyjrzał na wiesny swieżyn do Myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarzysz. Tomu pak co moda wanka zadorasz. Rytna muzyka, pyszne mytiske a wiesańskie figury, a napnięte czojenie pod Bismarckowym tormom. Nieco, że wy to czojenie przepaść, musisz o ninto upasować. My ulosujemy ninto dwie korce za błoszańską noc powieściu. Musisz o jano wytgronić na to przeszanie. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A na kaku realnu wysobu wyn ewentuelnie dopomnijo? Piszczo nam do redakcji, przez e-mail albo przez WhatsApp, a to prytne pszały w to grono dobytnio. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A ho, naszo handiowe cysło?
1: Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 11 86 88 65 RBB
0: Serski program. Jo, twocimy palce.

Drogak tomu serskemu neo zanju samo rozmejuca była, ako serska žurnalistka Jopen Veto wiele liet hova hoše busu statkovała. Krista Dunkova, nega Brantova, jo miła zachadne końc tyżenia żywe żasete narodnine. Dwymoki pogled dożywienia a żywa angażowanie serskie žurnalistki sme słyšali w portreju Jute Kajzerowej z lieta 2002.

0: życzenia.
1: We mestrze bydli Waltraud Libowa. Jej gratulirujo žinca k pieš a vesem žase temu narodnemu dniu učobnje jeje familia. Z naletnym postrowom přijdu lube žicenja za mocnú strowosć a deremeše. A teke jeje kure, kotareš Waltraud Libowa vjelgin lubojo žinca gratulirujo. Familia a přizvojšbne z Trebina a Hožebusa gratulirujú žinca učobne svoje Rut Mrozkojc ke jaden a vesem žasetemu narodnemu dňu. A roniske glose sú posvali nám list, ja raz přecetam. Pyšny strus dobrych žicenio, že žinca dobudyšina. Naša sobuspívarka Rut Mrozkojc svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka roniske glose gratulirujo vet celeje učobe a žice jej k novemu živinskému letoju bržes čít a žognovanie, nejlepšu strovosť, gluku a deremeše. Velický žiek ugronijome naše Rut za jeje zvierne statkovanie ve naši kupce. Žicime se z Rut hyšči viele zgromadných štundu pouno spívania. Strusio vena juž dostava a ninto dostanio hyšči raz gratuláciu přes rádio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo žinca pieš a sedem žaset let stara vrdovala. Vet jeje domovinskeje kupki v Hožebusu přijdu gluku žicenja. A teke my, co my našej Marie vet učobe gratulirovaš a ježikovaš, až vena nas nadale žien a noc pod peru joho veselskej redakcii. Kšutu strovost žicime vam, luba Maria. Dali viasowe lust przy nagrawaniu, dobre idee za nasz program, a hyszczy wiele wesebnych momentu z waszymi rzecnymi partnerjami, z kotarymiż wy rozmijoszo nam ulicowasz, teretne, lustne, zasetużne, a przecy interesantne czojenia ze serskiek świata. Zwieszczo dżinsa derje teke z waszyju familią.